0: Music Radio City.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kwano mbate nkulowoza ko. Singa singo manyi bwe nkwagala. Andi badompa ku bude. Kuba nkwagala nyo.